0: Ana duake duara kaja karna yola shelengre
1: na jina numasiata
0: nikijoki na aye
1: ole sere